W niedzielę 24 maja po przerwie tygodniowej wita Was Radio Mix, jak zwykle, prawie w każdą niedzielę, od godziny 8.30 do godziny 10.00 100.5 FM. Tak sobie pomyślałem, że w ramach kompensaty za to, że, czy rekompensaty raczej, za to, że naszej audycji nie było tydzień temu i w związku z tym, że od dosyć dawna nic takiego nie robiliśmy, dzisiaj malutki konkursik do wygrania karta upominkowa do sieci restauracji Cactus Club o wartości $50. Nie będzie łatwo, ale nie będzie trudno. Mówiąc nie będzie łatwo, znaczy, że nie dostaniecie jej za darmo. Będziecie musieli odpowiedzieć na bardzo proste, prościutkie pytanko. No i tak poza tym to, co widzicie za naszymi, za waszymi oknami, będziecie mieli cały dzisiejszy dzień. Co prawda nasi kochani synoptycy przewidują deszcz dzisiejszego wieczora. Zobaczymy, jak będzie. Chyba oczekujemy troszeczkę deszczu, mam taką nadzieję. No, Roland Garros ruszyło. Nie mają tam za ciekawie. W tej chwili w Paryżu 31 stopni powyżej zera. A na naszej na naszym zegarze 33 minuty. Po godzinie 8, a więc zaczynamy.

I w ten oto bardzo prosty sposób Franek Kimono, czyli Piotr Franceski, otworzył naszą kolejną audycję, czyli audycję Radia Mix w niedzielę 24 maja. Ale zanim przejdziemy do naszej audycji 22 maja, a więc w piątek, nadeszła do nas niezbyt przyjemna informacja. Zmarł bowiem Dick Perry.

Dick Berry, znany jako saksofonista, który grał z zespołem Pink Floyd. O śmierci Dicka Berry'ego poinformował David Gilmour na swoim profilu facebookowym, pisząc, cytuję, mój drogi przyjaciel, Dick Berry zmarł dziś rano. Od kiedy miałem 17 lat, grałem z Dickiem w różnych zespołach, w tym w Pink Floyd. Jego wyczucie i ton sprawiały, że jego gra była jedyna w swoim rodzaju i stanowiła ważną część takich utworów jak Shine On You Crazy Diamond, Pragnę Abyś Był Tu, Us and Them czy Money. Dick Berry oprócz tego, że przez wiele lat grał z Pink Floyd, nagrywał też z innymi artystami, między innymi z zespołem The Who. Oczywiście możemy go słyszeć na niektórych płytach zespołu Pink Floyd, również na koncertach. Jeśli macie dojście, na pewno macie na YouTube, możecie zobaczyć na przykład koncert Pulse, słynny koncert z roku 1994, ostatni zresztą koncert zespołu Pink Floyd jako takiego. Tam również on gra na tym koncercie. Koncertował również z Davidem Gilmourem. Powiększył największą orkiestrę świata, tam na pewno w tej chwili właśnie grają różne kawałki, a u nas, w naszej pamięci, pozostanie na płytach również niezapomnianego zespołu Pink Floyd.

To był bardzo sympatyczny zespół. Nazywał się również tajemniczo, jak i śpiewał, zespół Coles. Wystąpił już dwa razy na naszej antenie. Coles to Katarzyna Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski. Słuchaliśmy ich całkiem nowiuteńkim utworze zatytułowanym Fanga, na którym to gościnnie wystąpiła Kasia Lins. Notabene, jeśli chodzi o Kasię Lins, jeśli nie mieliście jeszcze okazji, to bardzo gorąco Was zachęcam i polecam ostatnią płytę Kasi Lins zatytułowaną Obywatelka KL, na której to płycie wykonuje utwory Grzegorza Ciechowskiego w swojej interpretacji. Fenomenalna płyta, powiem tylko tyle. I tak jak powiedziałem, zachęcam gorąco. To lepsze niż jeden serial, który mielibyście oglądać na Netflixie, których nie brakuje, ale 3/4 z tych seriali to po prostu nie warto chyba oglądać nawet. Także jeśli macie do wyboru serial, który jest o niczym, albo Obywatelka KL, nową płytę Kasi Lins, to polecam nową płytę Kasi Lins. A zespół Coles przygotowuje się do wydania swojej nowej płyty tak szybko, jak się ukaże na rynku muzycznym, będzie również u nas. Ciekawy zespół, bardzo interesujący. Za 13 minut godzina 9, Radio Mix do godziny 10 w niedzielę, 24 dzień maja 2026 roku. Możecie słuchać nas oczywiście na fali 100.5 FM, również przez internet koapradio.org, w lewym górnym rogu polska flaga i nazwa naszej audycji, jak i również możecie słuchać nas na waszych telefonach i innych urządzeniach elektronicznych, ale w związku z tym, że 99,9% telefon jest zawsze z Wami, bez względu na to, gdzie idziecie, w związku z tym to będzie chyba najłatwiejsza droga. Wystarczy, że w Waszych sklepach, w których zaopatrujecie się w różnego rodzaju aplikacje, znajdziecie aplikację Radio Player Canada, tam pod literką C, za całkowitą darmochę, to należy dodać, pod literką C, Coop Radio, a w niedzielę Radio Mix o 8.30. Mówię Coop Radio, ponieważ Radio Mix nadawane jest z Coop Radio w Vancouver, w Downtown Vancouver, Rook Hastings i Columbia, w samym centrum tego wszystkiego, co się naokoło dzieje. Szybko jeszcze przypomnę tylko, że 26 maja, więc w najbliższy wtorek w Polsce i nie tylko zresztą, u nas było to 10 maja, mówię o Kanadzie i Ameryce Północnej, ale w Polsce Dzień Matki, także jeśli wasze mamy są w Polsce, nie zapomnijcie do nich zadzwonić, a jeśli się są tutaj z wami, może pilnują dzieci, albo nie wiem, przygotowują posiłki wam do pracy, to również jak najbardziej jest to wręcz obowiązkowe, żebyście pamiętali o waszych mamach 26 maja, czyli w najbliższy wtorek i nie tylko, no ale to jest taki oficjalny oczywiście dzień, o którym w tym szczególnym dniu warto to powiedzieć. No właśnie, coś tu szukałem i niestety mi wzięło i zginęło, tak to właśnie czasami bywa, jest. 417 lat temu, w roku 1609, król Zygmunt III Waza opuścił wraz z rodziną i dworem Wawel, przenosząc się na stałe do Warszawy. A 26 lat temu, w roku 2000, amerykański Instytut Matematyczny przedstawił 7 matematycznych problemów milenijnych, ustanawiając za rozwiązanie każdego z nich nagrodę $1,000,000. Do dziś rozwiązano tylko jeden problem, jest to hipoteza Poincarego, nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale postarałem się jak mogłem, hipoteza Poincarego została potwierdzona w roku 2006 przez rosyjskiego matematyka Grigorija Perelmana, który odmówił przyjęcia tej i innych nagród. Bardzo ciekawa informacja. Dzisiaj również Międzynarodowy Dzień Herbaty. Herbata dzisiaj będzie się lała i na dodatek ta wzmocniona. Dzisiaj również Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej dla Dialogu i Rozwoju, Europejski Dzień Obszarów Natura 2000, również Dzień Kadeta i uwaga, uwaga, dzisiaj również Dzień Odnawiania Znajomości. Ilu jest takich ludzi, z którymi kiedyś śmialiśmy się do upadłego, przeżywaliśmy przygody? Jeśli dziś odnowimy kontakt choćby jednym z nich, uznajmy to za sukces. No właśnie. Właśnie. Coś takiego by się przydało. Bo jakoś ostatnio chyba tego nie ma. No ale jest jak jest. W każdym razie w dniu odnawiania znajomości odnawiamy znajomości z tymi, z którymi dawno nie rozmawialiśmy na przykład.
604-684-7561, numer do naszego studia będzie Wam potrzebny, bo tak jak mówiłem, za kilka chwil dosłownie w ramach rekompensaty za nieobecność w zeszłym tygodniu malutka zagadka do wygrania karta upominkowa do sieci restauracji Cactus Club o wartości $50, ale nie myślcie sobie, że tak będzie za każdym razem. Na pewno nie będzie tego przy następnym długim weekendzie, ponieważ nas nie będzie, no tak. Za troszeczkę dłużej, za 5 tygodni dokładnie skromna redakcja Radia Mix jedzie na zasłużony odpoczynek. Nie będzie nas prawie przez 2 miesiące, także no i jest jak jest, odpocząć też trzeba, ale dzisiaj robimy taką właśnie zagadeczkę. Lub możecie do nas pisać oczywiście również radiomix.mix pisane razem @gmail.com. Również ten adres będzie Wam potrzebny, będę go przypominał do naszej dzisiejszej zagadki, ale to po pierwszej lub po kolejnych dwóch utworach. Dzisiaj swoje 85. urodziny obchodzi Bob Dylan.

Bob Dylan, amerykański piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, pisarz i poeta, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 2016. O ile się nie mylę, w ramach jakiegoś swojego protestu tej nagrody nie odebrał. Możecie zobaczyć bardzo ciekawy film fabularny o Bobie Dylanie, zatytułowany Kompletnie Nieznany, który opowiada o początkach kariery tegoż muzyka, czyli Boba Dylana w Nowym Jorku. W Polsce ten film na platformie Disney+, ale jestem pewny, że wasza znajomość internetu pozwoli wam na to, żeby ten film znaleźć. Również inną propozycją jest dokument muzyczny, który możecie zobaczyć w serwisie Netflix w reżyserii Martina Scorsese. No, to może być ciekawe, muszę to zobaczyć. Wielkim miłośnikiem Boba Dylana był Filip Łobodziński, który przetłumaczył wiele piosenek tegoż wykonawcy, wydał je również na płycie, dwupłytowy album, i z tejże płyty ta sama piosenka, którą słyszeliście w wykonaniu Boba Dylana po angielsku, tym razem w wykonaniu zespołu Dylan.pl. Po polsku. Nie wiadomo z jakich przyczyn ten utwór, który oryginalnie brzmi Like a Rolling Stone, Filip Łobodziński przetłumaczył jak błodzący łach. Coś w tym musiało być. Dylan.pl, Filip Łobodziński i piosenka Boba Dylana, który dzisiaj obchodzi swoje 85. urodziny.

0: Dylan PL i piosenka Jak błądzący łach Boba Dylana, który dzisiaj obchodzi swoje 85. urodziny. 5 minut po godzinie 9, Radio Mix do godziny 10, 100.5 FM. Czas najwyższy na naszą zagadkę chyba, bo będzie mniej czasu na to, żeby do nas zadzwonić lub napisać z odpowiedzią prawidłową, a do wygrania dzisiaj oczywiście karta upominkowa do sieci restauracji Cactus Club w wysokości 50, o wartości $50. Cactus Club, około 17, jak nie więcej, lokalizacji na terenie metro Vancouver, a więc znajdziecie na pewno coś blisko siebie, ewentualnie zawsze możecie pojechać dalej. Nasza dzisiejsza zagadka bardzo łatwa, jest tak łatwa, że aż się zawstydziłem, układając tą zagadkę wczoraj, i pomyślałem sobie, to chyba lepiej od razu powiedzieć, kto zadzwoni pierwszy, tą kartę wygra, ale nie wypadało. No muszą być jakieś reguły zastosowane, jakaś sprawiedliwość musi być w tym niesprawiedliwym świecie, w związku z tym no jest jak jest, ale zagadka naprawdę bardzo łatwa. Przypomnę tylko numer telefonu 604-684-7561 lub będziecie mogli pisać na radiomix, M-I-K-S, pisane razem, @gmail.com. Telefonicznie mniej więcej jeszcze przez, no powiedzmy, 40 mniej więcej 5 minut, coś takiego. I zresztą elektronicznie również, ponieważ będziemy musieli wprowadzić wszystkie imiona do naszego koła fortuny i wtedy zostanie wylosowany ewentualnie nasz zwycięzca dzisiejszego konkursu. Zagadka będzie dźwiękowa, więc słuchajcie dobrze, podgłośnijcie wasze radio, odbiorniki lub nałóżcie słuchawki i słuchajcie dobrze. I oto ona. Podaj wykonawcę i z jakiej płyty pochodzi ten fragment.
1: Look, mommy, there's no plane up in the sky.
0: Jeszcze raz.
1: Look, mommy, there's no plane up in the sky.
0: Podaj wykonawcę i z jakiej płyty pochodzi ten fragment. 604-684-7561 lub Radio Mix M-I-K-S, pisane razem, @gmail.com. No to skoro już się dorwałem do mikrofonu, to szybki rzut oka na 34. i ostatnią kolejkę polskiej ekstraklasy, która miała miejsce wczoraj. Wszystkie spotkania rozpoczęły się o tej samej porze. Już wiemy, kto jest mistrzem Polski, wiemy, kto poleci do pierwszej ligi. Pogoń Szczecin, GKS Katowice 1-1, Górnik Zabrze, Radomiak Radom 6-2. Termalika Nieciecza, Lechia Gdańsk 3-2, Lech Poznań, Wisła Płock 2-2, Jagiellonia Białystok, Zagłębie Lubin 1-0, Krakowia, Kraków, Korona Kielce 1-1, Legia Warszawa, Motor Lublin 4-0, Raków Częstochowa, Arka Gdynia 3-0, Widzew Łódź, Piast Gliwice 2-1. Mistrzem Polski został Lech Poznań i to on zagra w Lidze Mistrzów. Ekstraklasę opuszczają Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, Trójmiasto, szkoda, że nie ma drużyny z Sopotu, pewnie by była jako trzecia, no ale nie ma. W każdym razie Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Termalika Nieciecza. W tej chwili trwają spotkania pierwszej ligi, już wiemy, że Wisła Kraków i Śląsk Wrocław wejdą do ekstraklasy, ale kto będzie trzecią drużyną, tego jeszcze nie wiemy. Grają o ten przywilej Wieczysta Kraków, Chrobry Głogów, Ruch Chorzów i ŁKS Łódź. Całość będzie wiadoma mniej więcej za 10-15 minut. W tej chwili spotkania również zaczęły się dzisiaj o tej samej porze, wszystkie 80 minuta na wszystkich spotkaniach, więc jeszcze wszystko może się wydarzyć, ale tak wygląda polska ekstraklasa w sezonie 25-26, która od wczoraj, mówię o ekstraklasie, już odpoczywa. Pierwsza liga będzie odpoczywała dzisiaj za kilkadziesiąt minut. Jeszcze przy okazji tak szybciutko tu właśnie, tak to właśnie jest, Liga Mistrzów w najbliższą sobotę, 30 maja o godzinie 9 rano naszego czasu z Budapesztu mecz PSG, drużyna z Paryża i Arsenal, mistrz Anglii Arsenal. Drużyna Piotra Stelmacha zresztą, który o niej dosyć często mówi w swoich audycjach, zagra o finał Ligi Mistrzów w najbliższą sobotę 30 maja o godzinie 9. Skoro mowa o piłce nożnej, to przypomnę tylko, że już niebawem, 11 czerwca, to wiecie, to jest raz, dwa, za niespełna 3 tygodnie. Za niespełna 3 tygodnie rozpoczną się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pierwszy mecz rozpoczynający Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które odbywają się w tym roku w Ameryce Północnej, przypomnę, czyli w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, będzie miało miejsce w czwartek, 11 czerwca, spotkanie pomiędzy Meksykiem i Południową Afryką. To spotkanie rozpocznie się o godzinie 8, z tego co widzę naszego czasu. Pierwszy mecz na terenie Metro Vancouver 13 czerwca, to jest w sobotę, zagra Australia z Turcją o godzinie 9 wieczorem naszego czasu, a pierwszy mecz drużyny kanadyjskiej 12 czerwca, to jest w piątek, w samo południe o 12 z Toronto. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Mecz na terenie Metro Vancouver 18 czerwca w czwartek, Kanada, Katar. Ale o tym jeszcze będę mówił w kolejnych audycjach Radia Mix. Przypomnę tylko, że wczoraj miał miejsce mecz, w którym po raz ostatni zagrał Robert Lewandowski. Drużyna z Barcelony udała się do Walencji. Niestety przegrała to spotkanie 3-1, a jedyną bramkę dla Barcelony strzelił właśnie Robert Lewandowski w 60 minucie. I tym prostym sposobem Robert Lewandowski zakończył karierę w zespole Barcelony. To tyle, jeśli chodzi o wiadomości sportu. Aha, jeszcze tylko jedna, Iga Świątek zagra jutro o godzinie 3 rano naszego czasu swój pierwszy mecz z Australijką, czy z Nową Zelandką raczej, Emerson Jones. 3 rano, jutro, w poniedziałek. No, życzymy wszystkiego najlepszego i absolutnie trzymamy kciuki. 9 minut po godzinie... Nie, chciałem powiedzieć 9 minut po godzinie 13, ale jest 13 minut po godzinie 9, no tak czasami bywa, w niedzielę, 24 dzień maja 2026 roku. Nasza zagadka ciągle jeszcze trwa, oczywiście. Przypomnę ją przed kolejną partią muzyki. Podaj wykonawcę i z jakiej płyty pochodzi ten fragment.
1: Look, mommy, there's no plane up in the sky.
0: 604-684-7561 lub Radio Mix MIKS pisane razem.

Pedro Muyanga zagrał w teledysku do piosenki Macumba zespołu Big Cyc, także możecie go tam zobaczyć. Natalia Muyanga ukończyła drugi stopień wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej w Gdańsku. W tej chwili troszkę przesuwa się w rejony popu tego stylu muzyki, ale mam nadzieję, że nie będzie tego robiła, ponieważ ten głos, który za chwilę usłyszycie, to jest typowy głos jazzowy, którego brakuje, ciągle brakuje i jest za mało na polskiej scenie muzycznej. Także posłuchamy. Nowy utwór Natalii Muyanga. Świetna wykonawca. Możecie ją zobaczyć, zresztą na pewno macie swoje sposoby. Utwór zatytułowany Jestem tu obca, całkowita nowość, i Natalia Muyanga w Radio Mix.

Natalia Mujanga. Pięknie wczoraj grała, śpiewała raczej w audycji, w programie telewizyjnym. Dzień dobry, TVN możecie zobaczyć, jeśli macie dojście. 18 minut, no za 10 sekund będzie 19 minut po godzinie 9. Radio Mix do 10 w niedzielę, 24 dzień maja. Nasza zagadka jeszcze przez 25 minut. No jak dobrze wiatr dmuchnie, to może przez pół godziny. Przypomnę, podaj wykonawcę i z jakiej płyty pochodzi ten fragment.

0: Look, mommy, there's no plane up in the sky.
1: Do wygrania karta upominkowa sieci, do sieci restauracji Cactus Club o wartości $50. Dzisiaj na jazzowo troszeczkę, nie bez kozery zresztą, ponieważ do tego jest wyśmienita okazja. Dzisiaj 52. rocznica śmierci Duke'a Ellingtona.

Duke Ellington, a właściwie Edward Kennedy Ellington, urodzony, przepraszam, to nie ma znaczenia, amerykański pianista, kompozytor i aranżer jazzowy, urodził się w Waszyngtonie. Jego rodzice pochodzili z czarnej klasy średniej. W domu otrzymał bardzo dobre wychowanie i maniery, stąd w szkole nazywano go książą, czyli Duke. Jego zainteresowania jazzem były jednak nie w smak rodzicom. Skąd my to znamy? Duke uciekł więc z domu i w roku 1922 wraz z zespołem, w którym grał, przyjechał do Nowego Jorku, będącego w owym czasie głównym ośrodkiem jazzu. Wówczas zespół nie odniósł sukcesu, jednak Ellington spróbował zadebiutować jeszcze rok później jako członek zespołu The Washingtonians, tym razem z większym powodzeniem. Stary lider grupy próbował oszukiwać muzyków i stracił ich zaufanie. Wtedy kierownictwo objął Duke. Udało im się dostać kontrakt w Harlemie, a w 1928 znaleźli zatrudnienie w klubie Cotton Club.

Duke Ellington. Pięknie. Rok 1961. Coś pięknego. Dzisiaj 52. rocznica śmierci tego muzyka. Za chwileczkę jeszcze jeden fragment, również wyśmienity kąsek, ale zanim to nastąpi, jedno ogłoszenie dotyczące spotkania, które odbędzie się dzisiaj o godzinie 10.30, a więc za niespełna godzinę. Bardzo prężnie działająca organizacja Mały Polak w Kanadzie. Dzisiaj od godziny 10.30 do godziny 12.30, a myślę, że będzie troszeczkę dłużej, jak będzie fajna atmosfera, zaprasza wszystkie dzieci i rodziny na wyjątkowe spotkanie pełne przygód. Dzisiejsze spotkanie pod nazwą Pojazdy, prawdziwe i fantastyczne, w programie wspólne czytanie książek o pojazdach, śpiewanie piosenek, zabawy ruchowe i zajęcia artystyczne. Coś pięknego. Całość będzie miało miejsce, raczej wszystko odbędzie się w Bibliotece Publicznej McGill, w Bibliotece Branch, 4595 Alberta Street w Barnaby. Jeszcze raz, 4595 Alberta Street w Barnaby. Wstęp wolny, absolutnie. I ważna informacja, to jest ostatnie spotkanie przed wakacyjną przerwą. Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich tych, którzy nie mają co robić w tym czasie, szczególnie jeśli chodzi o ogony, które się czasami pamiętają za nami i nie wiedzą same, czego chcą i oczekują od nas, dorosłych, że my będziemy wiedzieli, czego one chcą, z kobietami zresztą. W każdym razie dzisiaj o godzinie 10.30 w Bibliotece Publicznej w 4595 Alberta Street w Barnaby spotkanie pod tytułem Pojazdy, prawdziwe i fantastyczne. Gorąco zapraszam i gorąco polecam. Pozostałe... Aha, no tak, dni parafialne, to mówiłem. Nie, tego nie mówiłem, ale w kolejną niedzielę, w ostatnią niedzielę maja, czyli za tydzień, 31 maja, po raz kolejny, czyli już 19 Polski Festiwal w Port Coquitlam, organizowany przez Polonez Tri-City w Port Coquitlam. Wstęp wolny, całość rozpocznie się mniej więcej o godzinie 1 po południu, ale o tym jeszcze będę mówił za tydzień. Na razie wracamy do Duke'a Ellington, który zagrał z wieloma muzykami, między innymi z Louisem Armstrongiem.

0: Duke Ellington i Louis Armstrong. Pięknie. Za 17 minut godzina 10. Radio Mix tylko i wyłącznie do godziny 10. Szkoda. Jeszcze szybciutko nasza zagadka, która jeszcze trwa przez dosłownie kilka minut, może przez jeszcze jedną piosenkę, jeden utwór. Spieszymy się, dlatego że jeszcze jest jedna osoba, która zasługuje na dzisiejszą naszą uwagę. O, tak na marginesie, Duke Ellington, ponieważ dzisiaj obchodzimy jego 52. rocznicę śmierci. Szybciutko nasza zagadka brzmi: podaj wykonawcę i z jakiej płyty pochodzi ten fragment. No właśnie, tak to jest. Dzieci w studiu nie ma, a ktoś dotyka nie to, co powinno być dotykane. I to też. W każdym razie, podaj wykonawcę i z jakiej płyty pochodzi ten fragment.
1: Look, mommy, there's no plane up in the sky.
0: No właśnie, tak. Jeszcze raz. Tak to właśnie bywa. 604-684-7561 lub Radio Mix MIKS pisane razem @gmail.com. No to szybciutko jeszcze. Dzisiaj trzecia rocznica śmierci tejże właśnie królowej rocka.

Tina Turner, bo to o niej mowa, amerykańska piosenkarka solowa i rockowa, autorka tekstów, choreografka, tancerka muzyczna, aktorka i producentka. Ze względu na dokonania zawodowe i charakter sceniczny nazywana jest królową rock'n'rolla. Nagrała wiele utworów z różnymi wykonawcami, między innymi z tym. Ja wiem, że co niektóre panie to będą miały, nie powiem, gdzie mokro.

0: Tina Turner. Dzisiaj trzecia rocznica jej śmierci, a my słyszeliśmy ją z bóstwem. Chyba tak należy powiedzieć. Eros Ramazzotti. Już nie powiem co dalej, bo szkoda słów tylko. Ale to jest... On będzie w Polsce nie tak długo, za niedługo. Także ci wszyscy, którzy będą w tym czasie, mogą sprawdzić, kiedy to będzie i ewentualnie mogą jakoś tak zrobić, żeby wziąć swój wyjazd i połączyć z koncertem Rosa Ramazzotti w Polsce. Nasz konkurs dobiegł końca, absolutnie, już nie ma czasu. Zresztą muszę przyznać z wielką przykrością, że ani żaden e-mail do nas tutaj nie dotarł, ani żaden telefon. Najprawdopodobniej nikt nas nie słucha, także zastanowimy się podczas naszych wakacji, co dalej, ale w każdym razie na razie jeszcze show must go on. W związku z tym przypomnę tylko, że pytanie brzmiało: podaj wykonawcę z jakiej płyty pochodzi ten fragment. No właśnie, a ten fragment pochodzi z tej płyty.
1: Look, mommy, there's no plane up in the sky.

Pink Floyd i płyta Ściana. Pierwszy utwór strony B. Płyty numer 1, ponieważ był to dwupłytowy album. Goodbye Blue Sky. No cóż, myślałem, że miłośnicy Pink Floyd się odezwą, ale widocznie chyba już nie ma takich. Dinozaury po prostu usuwają się w cień. No i jest jak jest. Pink Floyd i płyta Ściana. Anywho, za 4 minuty godzina 10, Radio Mix tylko i wyłącznie do godziny 10. Szybki rzut oka na mapę pogody. Nasi kochani synoptycy przewidują dzisiaj maksymalną temperaturę do 18 stopni powyżej zera. Oczywiście w zależności od tego, gdzie mieszkacie, może być więcej, może być mniej, ale również przewidują to, że dzisiaj wieczorem zawita do nas deszcz i ten deszcz będzie z nami przez cały jutrzejszy dzień. Teoretycznie, bo praktycznie wiecie, jak to wygląda. Różnie. W każdym razie nadchodzący tydzień niezbyt gorący. Na razie temperatura maksymalna do 20 stopni w środę, we wtorek 17, w środę 20, w czwartek 20, w piątek 18. W najbliższą sobotę trzymamy kciuki, bo takie były zapowiedzi, że 30 maja Radio X zawita na żywo do studia na pograniczu Sury i Delty i trzymamy kciuki, że tak właśnie będzie. Jeśli nie, to absolutnie nasi koledzy dbają o to, żeby sobotni poranek był w atmosferze polskiej muzyki, także serdecznie zapraszam od 9 do 11 93.1 FM. My usłyszymy się za tydzień, oczywiście o godzinie 8.30, a naszą audycję kończy zespół Matthew Good Band z Coquitlam, Sport Coquitlam dokładnie, a więc właściwie jak otworzę okno, to widzę. Widzę ich, jak dbają próby. W każdym razie ten zespół właśnie kończy naszą audycję, a tak jak mówiłem, usłyszymy się za tydzień, a do tego czasu absolutnie trzymajcie się ciepło i życzę Wam miłego tygodnia. Do usłyszenia!